0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej sprzed tygodnia było uprzejmością, czy początkiem końca jego egzystencji. Więc puszczany Airplanes od B.O.B. i Hayley Williams, żeby wreszcie dosłownie zobaczyć te samoloty na niebie, zamiast w wyobraźni. To był totalny obłęd w radiu X5. B.O.B. Hayley Williams. Airplanes dla Marka od losu, który nie ma litości.

Znowu tu jesteś, wpatrzony w migotanie ekranu, podczas gdy świat za oknem zdaje się ostatecznie wyparować w gęstym mroku. Przypomnij sobie rok 1982, kiedy to w czasie produkcji filmu Poltergeist ekipa postanowiła użyć na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo gumowe atrapy okazały się zbyt drogie i mało autentyczne. Wyobraź sobie ten klimat, kiedy aktorzy w pełnej nieświadomości przebiegają obok autentycznych kości, nie mając pojęcia, że grają w totalnym obłędzie, który stał się przekleństwem całej obsady. Absurd goni absurd, a my tkwimy w tym dziwnym układzie, gdzie granica między ekranową fikcją a cmentarnym chłodem zaciera się szybciej niż twój rozsądek w nightmarkach, więc przyjmij ten bit na uspokojenie nerwów, bo teraz Post Malone oraz Swae Lee i ich Spoil My Night w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

siedzisz w ciemnościach, a ja wbijam w twoją czaszkę kolejne dźwięki, bo przecież nikt normalny nie śpi przed świtem Fix Vibe. Pamiętasz rok 1984, kiedy pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby nagrać płytę z dźwiękami płaczu niemowlęcia przemieszanymi z płaczem dorosłych ludzi w jakimś chorym tempie? To nie był żaden artystyczny bełkot, tylko zwykły obłęd, który miał sprawiać, że włosy stają dęba. Pomyśl o tym, kiedy będziesz próbować zasnąć, bo technologia lat 80. potrafiła wycisnąć z ludzi siódme poty przy pomocy zwykłego magnetofonu szpulowego. To był totalny odlot w stronę szaleństwa, a teraz czas na polski beat, który wchodzi w głowę znacznie przyjemniej. Teraz Onar i PZ oraz Weź to poczuj w X-Vibe.

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł od i w filmie Poltergeist użyć prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe atrapy, więc przez cały film aktorzy machali się z realnymi trupami, co dodaje temu bitowi w X-Vibe odpowiedniego klimatu nightmarek. A teraz Lon Tusker, Dalexo oraz Efas Celestial wchodzą na X-Vibe antenę.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

siedzisz tam pewnie w półmroku i zastanawiasz się, czy twoja lodówka nie zaczęła żyć własnym życiem. A to i tak nic przy historii z 1982 roku, kiedy to firma Atari wypuściła grę E.T. na konsolę Atari 2600, która okazała się takim bublem, że miliony kartridży po prostu zakopano na pustyni w Nowym Meksyku, jak odpady radioaktywne, bo nikt nie chciał brać odpowiedzialności za ten cyfrowy koszmar. Więc jeśli czujesz, że twoje życie to totalny obłęd, to pamiwaj, w sepkieś pod piaskiem leży dowód na to, że nawet wielkie korporacje potrafią wyprodukować absolutny śmieć. A teraz czas na trochę dźwiękowego ukojenia w X-Vibe. Leci Fixel, Fresco oraz Luke James Schaefer z kawałkiem Happier. Niech ten beat utuli twoje zszargane nerwy.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie nie przeprasza za to, że przestał dzwonić do matki, bo po prostu nie ma już sił na bycie jej terapeutą. Niby not my fault, ale jednak czuć w tym ciężar świata. Zostawiam cię z tym przemyśleniem w Radiu X Vibe. René Rapp i Megan Thee Stallion z numerem Not My Fault. Dla wszystkich, którzy w końcu przestali czuć się winni bez powodu. Od waszego ulubionego cynika. You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

Pamiętasz rok 2004, kiedy twórcy filmu o laletce Chucky wpadli na genialny pomysł promocji i podrzucili animatronika do parku od i straszył przechodniów, co w Nightmarker wywołuje tylko śmiech, bo ludzie reagowali głównie rzucaniem w niego kamieniami, więc totalny obłęd zakończył się szybciej niż zaczął, a teraz leci Jacek Stachurski i Na Salochronie w X5.

Dobra, słuchaj tego. W 2004 roku świat oszalał na punkcie pewnego wirusa, który nie atakował komputerów, a nasze mózgi. Bo w WX Vibe w czasie audycji Nightmarek przypominamy o tak zwanym efekcie Mandeli, kiedy to tysiące ludzi przysięgało, że w filmie z lat 90. z Sinbadem w roli Gina widzieli sceny, których zwyczajnie nie było, a film nigdy nie powstał, co jest czystym obłędem, bo pamięć płata figle lepsze niż najgorszy scenarzysta. Więc kiedy następnym razem poczujesz, że rzeczywistość cię oszukuje, po prostu wpuść w uszy trochę zachodniego słońca, bo teraz Nombe oraz Sony Alven i California Girls płyną prosto w twoje głośniki w WX.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

Słuchaj, Mieczysław z Torunia tutaj. Siedzimy właśnie na parkingu przy stadionie. Grill dymi, a ja muszę wrzucić no Meghan Trainor, John Legend i ich Like I'm Gonna Lose You, feat John Legend, bo to jedyna rzecz, która zagłuszy moich kumpli w Radiu X-Vibe.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu, słuchając szmerów w X-Vibe, gdzie w 1982 roku pewien facet wpadł na pomysł, że automat do gry Polybius wywołuje u graczy amnezję, koszmary i dziwne impulsy do niszczenia własnego życia. Choć nikt nigdy nie widział ani jednej sztuki tej maszyny, co nie przeszkodziło legendzie urosnąć do rozmiarów potwora pożerającego dzieciaki w automatach z grami, bo przecież w tamtych latach łatwiej było uwierzyć w rządowy spisek niż w to, że po prostu jesteś kiepski w bicie rekordów. A teraz ten mroczny rytm poprowadzi cię przez resztę nocy, więc niech Majestic i Boney M. wraz Putin przypomną ci, że niektórzy nie giną nawet po kilku próbach zabójstwa. Lecą teraz w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Znowu tu jesteś, choć pewnie wolałbyś spać, ale Night Marek nie zna litości dla twojego cyklu dobowego. Więc posłuchaj o tym, jak w 1986 roku ekipa filmu Poltergeist postanowiła pójść na łatwiznę i użyła prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo tak było po prostu taniej, co oczywiście skończyło się serią dziwnych wypadków na planie i przekonaniem, że klątwa to całkiem niezły chwyt marketingowy. A ty siedzisz teraz w ciemności i myślisz, że to tylko kurz w kącie, choć to może być zwykła oszczędność budżetowa, która w X-Vibe brzmi jak całkiem niezły bit na wieczór, więc niech Edyta Bartosiewicz wciągnie cię w ten mroczny sen w radiu X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 2006 roku twórcy filmu Snakes on a Plane wpadli w obłęd i dokręcili sceny tylko dlatego, że internauci zakochali się w tytule, tworząc totalny chaos wokół węży w samolocie, co w Nightmarkie brzmi jak kiepski żart, ale tak właśnie działa popkultura. Więc teraz Nico and Vince w Am I Wrong w X-Vibe.

Wiesz, w 1986 roku pewien facet postanowił, że świat potrzebuje automatycznej lalki, która wygląda jak żywe dziecko, a w rzeczywistości jest mechanicznym koszmarem z wbudowanym systemem rozpoznawania głosu, który potrafił przypadkiem aktywować zabawki sąsiadów przez ściany, co doprowadziło do tego, że tysiące ludzi w środku nocy słyszało w swoich domach ciche gaworzenie zabawek, których nawet nie posiadali. Więc jeśli kiedykolwiek poczułeś, że twoja kolekcja elektroniki żyje własnym życiem, to wiedz, że nie jesteś sam w tej paranoi, bo to czysty obłęd podszyty technologią, która przerosła twórców. A teraz w X-Vibe serwujemy rytm, który uspokoi nawet najbardziej znerwicowane lalki w okolicy. Więc słuchaj uważnie. Drake i Blem w X-Vibe.

0: Good morning. Good afternoon. Good night. I'm here to talk about more life. One second.
1: Radio X-Vibe. Bo jak mawiał Siara, ja rozumiem, mały, niepozorny, ale z klasą, tak jak nasze playlisty.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Ojej, Grażyna z Nowych Rumunków z tej strony. Wiesz, wreszcie rzucam te papiery w kąt i przechodzę na emeryturę, więc puszczaj mi szybko to tatu od Loren, bo w Radio X Vibe jestem wolna.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy reszta świata próbuje normalnie zasnąć w swoich nudnych życiach, a ty w X-Vibe wchodzisz w sam środek tego mroku. Pamiętasz rok 1982, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist? Ludzie nie wiedzieli, że ekipa filmowa użyła prawdziwych szkieletów, bo tak było taniej niż kupować plastikowe atrapy. Więc aktorzy wpadali w panikę, kompletnie nieświadomi, że grają wśród prawdziwych umarlaków. Obłęd totalny i czysty brak szacunku do zmarłych w imię rozrywki. Teraz już wiesz, dlaczego atmosfera w tym filmie jest tak ciężka. Wszystko ma swój czas na bycie martwym i wszystko ma swój czas na perfekt w X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

zostały ci ostatnie minuty, zanim świat za oknem zacznie udawać, że ma jakiś sens. Więc wbij sobie do głowy, że w 1982 roku pewien człowiek od efektów specjalnych wpadł na pomysł, żeby użyć prawdziwych ludzkich czaszek w produkcji filmu Duch, bo gumowe repliki były po prostu za drogie, co sprawiło, że obsada autentycznie srała ze strachu podczas kręcenia scen w basenie pełnym kości. A to przecież tylko początek tego, jak bardzo branża filmowa lubiła karmić się mrokiem w imię cięcia kosztów, bo przecież nikt nie będzie pytał o pochodzenie rekwizytów, gdy budżet płonie. A ty teraz w X-Vibe zostajesz sam z tym faktem i kończąc ten nightmare, puszczam ci rytm, który sprawi, że zapomnisz o cnętarnych wspomnieniach, bo czas na The Black Eyed Peas, Ozunę oraz J. Ray Soul i ich Mamacita w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: xvibe.pl.
1: W Radiu xvibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Mino Sinelli, Leszek Morżer, Dorota Miśkiewicz, Pedro Nazaruk, Marek Napiórkowski, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn, Paweł Bzim-Zarecki, Czarek Konrad. Dziękujemy najmocniej.

ona nie chciała przestać tej muzyki, a on już puka do bram niebios. Totalny obłęd, przecież to się skończy sąsiedzką interwencją. Radio X.

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie.

Sobu, In the Dark od Purple Disco Machine i Sophie and the Giants w X-Vibe. Wiedziałeś, że Purple Disco Machine w młodości był zagorzałym fanem hip-hopu, zanim zaczął robić ten cały taneczny klimat. Następne hity dla pokolenia X zaserwuje nam Crazy Town. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego dawnego ja, które po trzeciej w nocy zamawiało pizzę z ananasem, wierząc, że to jedyny sposób na przetrwanie sesji. Więc niech Taylor Swift w utworze You Belong With Me przypomni mu, że te wszystkie niezdrowe wybory od zawsze do siebie pasowały. Bo w Radiu X-Vibe właśnie leci Taylor Swift z kawałkiem You Belong With Me, dedykowanym przez Marka dla jego nocnego wcielenia z

To był Ride od 21 Pilots X-Vibe. Czy wiesz, że Tyler Joseph sam zaprojektował logo zespołu, żeby wyróżnić się w tłumie? Następne hity dla pokolenia X. Za chwilę Soda. Zostań z Radiem X-Vibe.

odkryj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe. And it goes a little something like this.

Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

Marek z osiedla przy Parkowej przesyła tę wiadomość dla sąsiada z dołu, który wierci w ścianach dokładnie wtedy, gdy reszta bloku próbuje odpocząć. Więc utwór Wakefield pod tytułem Saturday Night dedykujemy mu jako subtelne przypomnienie, że sobota wieczór to czas na imprezę, a nie na wykańczanie mieszkania. Co właśnie leci w radiu X Vibe jako Wakefield Saturday Night Radio Mix dla sąsiada od Marka.

Radio X-Vibe.

0: ty wiesz o zabijaniu.
1: Ale chyba ciszy. My w X-Vibe wiemy wszystko. Robimy to najlepszą muzyką. Bez litości.

Najpierw było Scream and Shout, czyli twój poranny krzyk do lustra, a teraz Hurt Me, bo jednak ten widok boli każdego. Czego się spodziewałeś? Radio X Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Czuć się tak źle, że aż musisz zostać wojerem? Spokojnie, każdy z nas ma jakieś mroczne hobby. Nawet jeśli twoje to podglądanie sąsiadów w szlafrotom. To Radio X-Vibe.

Marek z Radomia wysłał wiadomość dla swojej żony Anny, bo odkąd zaczęli budować dom, ona codziennie rano wyjeżdża na działkę z taczką i betonem, więc ten kawałek to czysta definicja jej determinacji, żeby w końcu być tą budowniczą, o której marzyła od lat. A teraz posłuchajcie Spice Girls i Wannabe dla Anny od Marka w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Tu nie ma reguł, jest tylko vibe. X-Vibe.
1: Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałem tylko powiedzieć, że teraz będzie piosenka o przyrodzie.

kochany, wśród złotych liści.

zdobył The Way to Your Heart zespołu Soul Sister w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Jan Leyers napisał ten hit, bo chciał mieć piosenkę, która wreszcie pomoże mu poderwać dziewczynę? Czas na następne hity dla pokolenia X. Zaraz usłyszysz Lady Gagę i Bradleya Coopera. Zostań w Radio X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Jeden budzi, a teraz zmieniasz się w Space Hopper. Niby skok w kosmos, a w rzeczywistości tylko żenujący podskok na gumowej piłce w salonie. Witaj w Radio X Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

To było Feather w wykonaniu Sabriny Carpenter w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zaczynała karierę jako aktorka w produkcjach Disneya, zanim zajęła się muzyką na poważnie? Czas na następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę w głośnikach Sting. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek z czwartego piętra przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który wciąż parkuje na dwóch miejscach, więc w ramach uświadomienia mu jego pełzającej po garażu obecności dedykuje utwór Creep w wykonaniu Syra i Ferika, bo przecież w Radiu X-Vibe wiemy, że bycie dziwakiem to kwestia wyboru, a nie miejsca na auto.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Marek z Radomia pisze, że te powiadomienia o rzekomej wygranej w loterii wyskakują mu częściej niż głód w środku nocy, więc puszczamy mu Don't You Know od Pandora, Enfuse i St. James, żeby wreszcie te boty zrozumiały, że nikt ich tu nie chce, a ty słuchasz tego w radiu X-Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
1: Yeah.

To było Bauch Beine Po, Shirin David w X-Vibe. Wiedziałeś, że Shirin zaczynała karierę od tworzenia tutoriali makijażowych na YouTube? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Inexcess. Zostań z radiem X-Vibe.

Najpierw International Love, a teraz Poison Arrow, czyli od globalnego zauroczenia do celnego strzału w stopę. Klasyczny scenariusz mojej ostatniej randki. Takie rzeczy tylko w Radio X-Vibe.

kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki...

0: Cool, fine, done, wicked.
1: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
2: Jak musisz.

słuchasz Radia X Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

była fancy, a teraz dostajesz Hello Hey, bo najwyraźniej po wystawnej kolacji musisz się jeszcze kulturalnie przywitać z rzeczywistością. Sorry, taki mamy klimat w Radio X-Vibe.

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

słuchaj, Nicolas Żabna z tej strony. Właśnie próbuję ogarnąć cały ten bałagan po meczu małej ligi syna i normalnie potrzebuję czegoś na reset, więc puść może, no wiesz, to Is It Kazem Cool od Imusti Emma Lanford, bo tylko to mnie uratuje w tym Radio X.

0: and you're not, and I am, and I got it, and you don't, so there, it's a wrap.
1: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

to było Starships od Nicki Minaj w X-Vibe. Wiedziałeś, że Nicki przed sławą pracowała w Red Lobster? Skąd wyleciała za to, że goniła klienta, bo ukradł jej długopis? Następne hity dla pokolenia X. A teraz leci Wonderwall w radiu X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

gość z The Man Who Can't Be Moved w końcu wstał z chodnika, bo zrozumiał, że Attention to Me to jedyna terapia na jego narcyzm. Ależ to było męczące. Radio X-Vibe.

To było Hideaway w wykonaniu Dive X-Vibe. Czy wiesz, że ta dziewczyna napisała swój debiutancki hit mając zaledwie 16 lat, czyli w wieku, w którym większość z nas ledwo ogarniała sprawdzian z matmy. Następne hity dla pokolenia X, a w nich Linkin Park. Zostań w radiu X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowca srebrnego kombi, który 3 miesiące temu zajechał mu drogę na Puławskiej tak ostro, że do dzisiaj czuje to w kręgosłupie. Więc dedykuję ci utwór Stitches Shawna Mendesa, żebyś w końcu poczuł te szwy, które ja mam teraz w pamięci po twoim manewrze. A leci to dla ciebie w Radiu X Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

To był workout od J. Cola w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet przed karierą w rapie pracował w gazecie jako płatny zbieracz długów? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża SL2. Zostań w radiu i

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Słuchaj, Mirosława tutaj ze Szwecji. Wszystko się sypie, ekspres wybuchu, dzieciaki szaleją, więc puszczaj szybko Abracadabra od Steve Miller Band, bo tylko Radio X-Vibe mnie dziś uratuje.

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

is good. I człowiek orientuje się, że ta teenage dream to w sumie był tylko długi, bardzo drogi błąd młodości. No cóż, przynajmniej dobrze brzmi w aucie. Radio X-Vibe.

0: Radio X-Vibe.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Young Folks zawsze kończą się tak samo. Albo kredytem, albo dziećmi, które drives me crazy. Serio, kto w ogóle wymyślił dorosłość? To było Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

to znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Słuchajcie, dostałem właśnie wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo facetka w końcu zainwestowała w porządne rynny i od dzisiaj deszcz nie zalewa mu już piwnicy. To absolutnie poruszający hymn o triumfie nowoczesnej hydrauliki nad żywiołem, więc delektujcie się tym technicznym majstersztykiem. W Radiu X-Vibe leci teraz Creedence Clearwater Revival z Have You Ever Seen the Rain, specjalnie dla sąsiadki od Marka. Niech wam woda zawsze spływa w dobrą skronę. Elo.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Wiele wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyjcie.

To była Titio i Come Along w X-Vibe. Wiedziałeś, że jej przyrodnią siostrą jest Nene Cherry? To są następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Tomasa Rheta. Zostań w radiu X-Vibe.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Skoro Let It Go już poszło w niepamięć, czas na Yeti Radio Version, czyli dowód na to, że nawet potwory z gór mają lepszy gust muzyczny niż ty. Radio

To był Green Green Grass Georgia Ezry w X-Vibe. Wiesz, że George napisał ten tekst po tym, jak na pogrzebie w St. Lucia zobaczył, jak ludzie tańczą mimo smutku? To następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Depeche Mode. Zostań w radiu.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marian z Wąwolnicy tutaj. Pakuję kartony od rana i mam już dość. Więc puśćcie mi w końcu I Wanna Go od Britney Spears, bo tylko to mnie trzyma przy życiu w tym radiu X-Vibe.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Marek z Poznania wysłał do szefa wiadomość o końcowym raporcie, ale przez autokorektę napisał, że raport jest w końcu do pożarcia, co sprawiło, że przez tydzień w biurze nikt nie patrzył mu w oczy, więc niech ten numer będzie dla szefa przypomnieniem, że jednak lepiej zostać przy profesjonalnych relacjach. Słuchacie radia X Vibe, a w ramach przeprosin leci I Wanna Be Your Lover od La Bionda, czyli Marek dla swojego szefa.

0: ukryj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.
1: Yeah.

zdobył Paradise od Meduza i Dermota Kennedy'ego w X-Vibe. Wiedziałeś, że Meduza to tak naprawdę trzech włoskich producentów, którzy wpadli na ten pomysł przy kawie? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Orchestral Maneuvers in the Dark. Zostań z radiem.

wziąłeś się do kościoła, a potem okazało się, że to Laura. Trochę niezręcznie, co? Przynajmniej muzyka ratuje tę katastrofę, bo inaczej bym stąd wyszedł. Radio

Skoro Don't Call Me Baby cię zablokowało, to wpadaj w Addicted to the Night. Chociaż szczerze, obie te opcje to pewna droga do samotnego wieczoru z pizzą. Radio X Vibes.

Słuchaj, Wawrzyniec z Mocznej z telefonie, bo mój pies dostaje świra i merda ogonem jak szalony, kiedy leci to Moments in Love od The Art of Noise, więc puszczaj to w Radio X Vibe, bo inaczej zwierzak mi zdemoluje chatę.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

był Outlandish i Aisha w X-Vibe. Wiedziałeś, że członkowie zespołu mają korzenie w Danii, Pakistanie i Hondurasie? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Toni Braxton. Zostań w

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

a na wyszkoni i soft to był całkiem niezły sposób na chwilę zadumy. Choć przyznaję, że po 3 minutach tego spokoju człowiek zaczyna doceniać, że w 1998 roku świat dowiedział się o istnieniu silikonowych implantów w kształcie serca, co udowadnia, że ludzkość od zawsze miała skłonność do przedkładania formy nad treść. Ta dzisiejsza wieczorna aura w Radiu X-Vibe wymaga czegoś z nieco większym ładunkiem emocjonalnym, bo przecież wszyscy wiemy, że życie to nie tylko słodkie balady, ale czasem też rzucanie granatami dla dramatycznego efektu. Teraz Bruno Mars i Grenade w Radiu X-Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Słuchaj, tu Wacław ze Stolca. Właśnie sprzątam po tym szaleństwie. I kurczę, to był bez dwóch zdań najlepszy szał w życiu. Puszczaj szybko, no. Disturbia od Irianna na Radio X VIP. Bo inaczej nie zasnę.

Lola Young właśnie wyśpiewała wszystko o swoim nieładzie i muszę przyznać, że ten chaos brzmi zadziałająco poukładanie w porównaniu do roku 2001, kiedy to świat oszalał na punkcie pierścieni i elfów, co było równie epickie, co irytujące dla każdego, kto nie przepadał za długimi spacerami po górach. W X-Vibe czas na odrobinę spokoju po tym całym zamieszaniu w głowie, bo skoro już wchodzimy w klimaty magiczne, to Enya z utworem Made Be będzie idealnym lekarstwem na ten cały życiowy bałagan.

To był Talk to Me w wykonaniu Tori Lanesa i Rich the Kida w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tori Lanez zaczynał karierę od rapowania w autobusach, żeby zwrócić na siebie uwagę? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę leci Roxy Music. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.
1: Jason. Jason Derulo.

Raz, dwa, trzy i te ich oczy, tej małej, to prawdziwy wehikuł czasu. Choć przyznaj, że po tylu latach ten tekst wciąż brzmi jak niezbyt udana randka w ciemno. Skoro mowa o minionej epoce, w 1998 roku świat oszalał na punkcie gry w węża na telefonach komórkowych, co było szczytem technologii i jedynym zajęciem, które skutecznie odciągało nas od rzeczywistości. Dziś w Radiu X Vibe zmieniamy klimat na nieco bardziej współczesne rozterki sercowe, gdzie zamiast wpatrywania się w piksele, wolisz udawać, że wcale nie

będzie pan zadowolony, a jak pan nie będzie, to znaczy, że pan nie słuchał. Radio X-Vibe. Gramy konkretnie.

Józefa Scycowa z tej strony. Totalnie panikuję przed jutrzejszą rozmową o pracę, więc muszę wrócić na luz i posłuchać Gentleman Take Polaroids Remastered 2003 od Japan, bo tylko to mnie uratuje w tym Radio X Vibes. Lecę dalej.

Ten numer brzmiał jak idealny podkład do randki, która kończy się szybkim unikaniem wzroku. A skoro już o niezręcznościach mowa, to w roku 2010 świat oszalał na punkcie pewnego dzwonka telefonicznego, który stał się bardziej rozpoznawalny niż twarz własnego sąsiada. Skoro już wchodzimy w klimaty chłodnej kalkulacji i bycia tym jedynym, który wie lepiej, sprawdźmy, czy Mike Posner wciąż jest tak pewny siebie jak w dniu premiery. Więc słuchaj Cooler Than Me w X-Wipe.

Worth it. To było Worth It od Fifth Harmony i Kid Inka w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kid Ink ma ponad 100 tatuaży, więc pewnie sam nie pamięta, co ma na plecach? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Mitch Depp z numerem Navajo. Zostań z radiem

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

był Lerek i Nowator ze swoją Moją Panienką. Kawałek tak chwytliwy, że można go nucić nawet w kolejce po chleb. Choć w 1996 roku pewien człowiek z Oklahomy spędził 24 godziny wewnątrz budki telefonicznej, żeby pobić rekord w tłoczeniu się na małej przestrzeni. Co w sumie przypomina mi obecne próby znalezienia wolnego miejsca w komunikacji miejskiej o tej porze. Więc zamiast się ściskać z obcymi ludźmi, lepiej po prostu odpłynąć w trochę spokojniejszym klimacie. Bo ten wieczór w Radiu X Vibe zasługuje na coś, co nie sprawi, że wyjdziesz z siebie. Teraz Emoca oraz Josiah Nichols i Hear Me Now w Radiu X Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze do swojej teściowej, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że nie można dzieciom pozwalać na bieganie po domu z naładowanymi odkurzaczami, co ten utwór idealnie punktuje. To prawdziwy hymn o odpowiedzialności za sprzęt AGD. Więc teraz w Radiu X-Vibe Robert Miles, Children, dla teściowej od Marka.

nie wiem jak ty, ale ja po tych wszystkich elektronicznych barwach mam ochotę na coś, co nie wywoła u mnie ataku migreny. Bo w 2004 roku pewien człowiek postanowił, że zbuduje z klocków Lego cały dom i w nim zamieszka. Co było szczytem logiki przed erą internetowych influencerów. A skoro już o dziwnych pomysłach mowa, to zaraz wjedzie numer, który sprawi, że zapragniesz rzucić wszystko i wyjechać w ciepłe kraje. Teraz Royal DJs i California Dreaming w X-Vibe.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

To był Calm Down, Rema i Selena Gomez w X-Vibe. Czy wiesz, że Rema zaczynał od śpiewania w kościelnym chórze, zanim został królem Afrobeatu? To tyle w kwestii życiowych zwrotów akcji. Czas na następne hity dla pokolenia X. A zaraz potem usłyszysz Petera Gabriela. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

miasto budzi się w rytmie Jugopolis i Pawła Kukiza, co przypomina mi, że nawet najbardziej optymistyczne świty bywają przereklamowane. Zupełnie jak fakt, że w 1994 roku świat zachwycił się pierwszym w historii serwisu internetowego banerem reklamowym, który choć był irytujący, wyznaczył kierunek całemu naszemu cyfrowemu uzależnieniu. Skoro już wiemy, jak bardzo lubimy dawać się prowadzić za nos, czas na odrobinę nostalgicznego spokoju, który w radiu X-Vibe smakuje zdecydowanie lepiej niż poranna kawa w biegu. Zostawiamy za sobą miejski zgiełk, ot i zanurzymy

0: To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.
1: Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence?

0: Marek z Pruszkowa pisze do nas wiadomość, że dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo wreszcie po 3 latach udało jej się zgodnie z przepisami wyregulować wysokość płotu, co jest przecież największym osiągnięciem w historii tego osiedla. A teraz w radiu X-Vibe Warren G, Nate Dogg, Regulate. Dla sąsiadki od Marka.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.
1: A kiedy przyjdzie, także po mnie.

0: Dziękujemy Państwu. Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majkrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję Wam serdecznie.
1: Radio X-Vibe.

był Kungs i jego Never Going Home, czyli idealny podkład do ucieczki przed rzeczywistością. Choć w 2004 roku świat oszalał na punkcie pierwszej edycji programu Idol, co udowodniło, że każdy może zostać gwiazdą, jeśli tylko głośno krzyczy do mikrofonu, mimo braku słuchu. Skoro już jesteśmy przy dramatycznych popisach wokalnych i desperackich próbach ratowania sytuacji, to czas na prawdziwą definicję epickiego patosu 15X Vibe, czyli Bonnie Tyler i Holding Out for a Hero.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To było Let It Be w wykonaniu SR&D i Christy Reeves w X-Vibe. Czy wiesz, że Paul Simon napisał Bridge Over Troubled Water w wannie? Następne hity dla pokolenia X, a już za moment wjedzie sam Paul Simon. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Salt.

Mysłowic i ich Dla Ciebie. To ten rodzaj nostalgii, który wchodzi gładko, nawet w najbardziej ponury wtorek. Choć przyznaj, że Artur Rojek brzmi w tym utworze tak, jakby właśnie próbował zrozumieć sens istnienia w kolejce po chleb. Skoro mowa o absurdach, to w 1986 roku pewien człowiek zdołał przetrwać uderzenie pioruna, będąc całkowicie wewnątrz zamkniętego samochodu, co pokazuje, że los potrafi być równiej przewidywalny jak gust muzyczny twojego sąsiada. Skoro już uniknęliśmy wyładowań, czas na trochę energii, która nie wymaga polisy ubezpieczeniowej, więc zostawiamy melancholię za sobą i wchodzimy w zupełnie inny klimat, bo teraz Clean Bandit oraz Jess Glynn i Rather Be w Radiu X Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowie, która od 3 godzin nie może zejść z drabiny po tym, jak próbowała naprawić rynnę. Więc ten kawałek o byciu zawieszonym w pobliżu to w zasadzie hymn wszystkich, którzy utknęli w domowych pracach. A teraz w Radiu X Vibe Counting Crows, Hanging Around dla teściowej od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Radio X Vibe.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: właśnie przebrnęliśmy przez ten cały zgiełk o byciu popularnym i szczerze mówiąc, mam dość udawania kogoś, kim nie jestem. Co przypomina mi rok 2009, kiedy to świat oszalał na punkcie pewnego białasa z Detroit, który postanowił zadrwić z każdej celebryckiej twarzy w telewizji, bo przecież obśmiewanie innych zawsze wychodzi najlepiej, kiedy samemu traci się grunt pod nogami. Więc przygotuj się na solidną dawkę cynizmu, bo teraz Eminem i We Made You w X-Vibe.
1: Guess who? Guess who?

To był Cold od Maroon 5 w X-Vibe. Wiedziałeś, że Adam Levine przed karierą pracował jako kelner i pod nogą nie znosił swojej pracy? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie James Blunt. Zostań z Radiem X.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Masz internet? Masz X-Vibe. Proste.
1: Yeah, yeah. All right, let's go.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż twoje własne odbicie. Więc witaj w Nightmarek, gdzie czas płynie wolniej, a absurdy nabierają rumieńców. W 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając sygnał w sposób, który do dziś przyprawia speców od cyberbezpieczeństwa o ból głowy, bo nikt nigdy nie ustalił, kto tak naprawdę stał za tą cyfrową maską, co w czasach analogowej telewizji było wyczynem wręcz magicznym. To idealny przykład, że największy niepokój budzi to, czego nie da się dotknąć ani wyjaśnić. Więc wrzuć na luz, bo w X-Vibe właśnie wjeżdża bit, który nie potrzebuje hakerów, żeby przejąć twoje zmysły. A teraz Chris Brown, Tyga oraz Kevin McCall i Deuces w X-Vibe.

Pamiętasz wciągniętą taśmę i próbę jej uratowania? My tak brzmimy, z charakterem.

Ojej, Grażyna z Nowych Rumunków z tej strony. Wiesz, wreszcie rzucam te papiery w kąt i przechodzę na emeryturę. Więc puszczaj mi szybko to tatu od Loren, bo w Radio X Vibe jestem wolna.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Kaśka! Kaśka!
3: Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
2: Może pani poprosić Kaśkę?
3: Kaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
2: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to dla słabych, a rzeczywistość jest zbyt nudna, żeby ją ignorować. Wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago i nikt do dzisiaj nie wie, kto to zrobił. Po prostu gość w masce zaczął bełkotać bzdury, przerywając transmisję wiadomości w samym środku. Totalny obłąd, bo przecież technologia wtedy to był szczyt marzeń, a ktoś zrobił z tego żart. W czasie audycji w X-Vibe często czuję się jak ten gość w masce. Tyle, że zamiast telewizji terroryzuje twoje uszy tym dziwnym bitem, który płynie prosto z nightmarek. A teraz elektryczne gitary i Nie jestem soba w X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1982 roku pewien człowiek kupił automat do gry Polybius i ten podobno wywoływał u graczy bezsenność oraz halucynacje, po czym zniknął jak sen w Nightmarkerek, co było czystym obłędem w czasie audycji w X-Vibe. Więc teraz włączamy rytm, który sprawi, że wreszcie zajmiesz swoje miejsce, czyli Lone Tusker i Positions w X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

znowu tu jesteś, choć przysiągłbym, że widziałem cię wczoraj w lustrze, które wyglądało na równie męczone co twoje życie. Więc usiądź wygodnie w tym cyfrowym mroku, bo mam dla ciebie historię o tym, jak w 1982 roku pewien człowiek od efektów specjalnych w filmie E.T. postanowił, że kosmitę trzeba zbudować na bazie twarzy Alberta Einsteina i lekko wilgotnego mopsa, co brzmi jak przepis na traumę pokoleniową, ale w rzeczywistości było szczytem technologii tamtych czasów. Choć patrząc na ten gumowy, wielooki byt, wciąż czuję, że to nie przybysz z kosmosu, a twój dawny nauczyciel matematyki, któremu po prostu zabrakło tlenu. Więc chłoń ten dziwaczny klimat, bo teraz Chris Ruo, Amaranth Skies oraz Jethro serwują Beautiful Day w X-Vibe.

pamiętasz, jak w 1982 roku automat do gry Polybius miał rzekomo wywoływać u graczy amnezję i koszmary w Nightmarek, co brzmi jak niezły żart, bo jedyne, co faktycznie zabijało, to nuda i portfel. Więc w X-Vibe serwujemy coś z lepszym bitem zamiast pikselowego szaleństwa. Oto The Neighborhood i Sweater Weather w X-Vibe.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaś.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, więc pewnie potrzebujesz odrobiny absurdu w X-Vibe, żeby ta noc nie wydała się kompletnie stracona. Słuchaj, w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć film o morderczych pomidorach, które terroryzują miasteczko. Ale największy obłęd polega na tym, że produkcja była tak tania, że aktorzy w kostiumach warzyw potykali się co chwila, a dźwiękowcy podkładali pod to efekty zgniatania mokrych gąbek, co brzmi jak dźwięk łamanych kości. Więc w sumie wyszedł z tego totalny klasyk, którego nikt nie chce pamiętać. A ty teraz słuchasz dźwięków, które wcale nie są tak słodkie jak te pomidory. Teraz Edyta Górniak i to nie ja w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli samotne wieczory, bo udawanie entuzjazmu wobec ludzi męczy go bardziej niż etat. Szczere, choć trochę smutne, co nie? Niech ta zimna woda z głośników faktycznie cię otrzeźwi, zamiast tylko udawać orzeźwienie. W radiu X-Vibe Summer Dusk i Josiah Nichols w utworze Cold Water dla Marka i od nocnej zmiany.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl